przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: piosenek Ani Dąbrowskiej stała się ostatnio ulubioną wśród piłkarzy. Nawet po ostatnim mundialu Pedri z Hiszpanii wstawił na swój Instagram i o tym było dość głośno. No a my witamy w najgłośniejszy dzień tygodnia, czyli w piątek. Miriam Lipińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tomek Torkiewicz, tak. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze rzut oka na kalendarz, 24 lipca i to jest, proszę Państwa, piątek, kolejny wakacyjny. A nasz program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi właśnie Miriam Lipińska.
3: Czy będzie rozłam w PiS-ie? W południe oświadczenie prezesa partii. Prezydent forsuje referendum klimatyczne, jest drugie podejście. To nie anomalia, mówią eksperci o tegorocznym polskim lecie. Nie odchodzimy z PiS-u, nie podpiszemy lojalek, deklarowali zwolennicy Mateusza Morawieckiego krótko przed północą, czyli przed upływem ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, brzmiącego w skrócie członkostwo w PiS-ie albo członkostwo w stowarzyszeniu założonym przez byłego premiera. Wczorajsza kilkugodzinna rozmowa Kaczyński-Morawiecki nie przyniosła przełomu, obaj pozostali na swoich stanowiskach. Co dalej? Dziś w południe prezes PiS ma wygłosić oświadczenie. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Senatu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem, bo poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
4: Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
3: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
6: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
3: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Mamy teraz pogodę, jaka była w wakacje w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
3: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Ruszamy nad polskie morze i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta, zwężanie w okolicach węzła Gdańsk południe, a w kierunku Gdyni spotkacie ekipy stawiające ekrany akustyczne.
0: Jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.

0: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Pogoda. Najcieplejsza dzisiaj będzie Bydgoszcz, 25 stopni w cieniu. Uważajcie na ten upał wzdłuż zachodniej granicy. Dzisiaj przyjemne 24 stopnie na wschodzie, maksymalnie 20. Wschodnia połowa Polski dzisiaj z burzami.
2: No a teraz uwaga, nadejdzie ocieplenie. Jutro temperatura do 28, a w niedzielę na południu poczujemy gorące 30, ale nad Bałtykiem w niedzielę niecałe 20. Tam cieplej w przyszłym tygodniu.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
0: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
3: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomy, dzień dobry. Co ma wspólnego Pszczółka Maja z Zenkiem Martyniukiem? Spróbujemy ustalić zaraz po szóstej.
2: Po szóstej spróbujemy też ustalić, co można robić za parawanem. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kombi i Black and White, 4 po szóstej. Twój normalny.

0: Knickersow. Gramy na to, jak na lato. No tak bardzo piątkowe. Jeszcze nie dorośliśmy do tego kawałka, nie obudziliśmy się. Wystarczająco, ale próbujemy nieustająco. Tak, 12 minut po godzinie 6. Witamy w piątek, 24 lipca mamy i czas zajrzeć do kalendarza. No to uwaga. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pszczółki Mai oraz Dzień Policjanta.
1: Dzień Policjanta, no to droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dzwoń do nas teraz, bo jak nie, to...
2: Wręczę ci mandaci!
1: 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy wakacyjny apel poranny piątkowy. Dajcie znać, jak się macie właśnie w piątkowy poranek, a my wam zagram. 2, 4, 4 i 3, 0. To jest telefon do nas, a my w Radiu Złote Przeboje gramy wam The Course. 12 po 6.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Kebab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: za głośno, niezbyt agresywnie budzi nas delikatnie głos Davida Bowiego w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato 6.30. Nic tak nie cieszy jak możliwość zaproszenia słuchaczy o tej porze na piątkowy apel poranny, więc zapraszamy. Czy już nie śpicie? To jest pytanie. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: No, moi panowie złote chłopaccy, ja dzwonię ze Żnina z takimi pięknymi życzeniami. Zdrowia, szczęścia i słodyczy tego gaduła ze Żnina życzę. Pozdrawiam wszystkich.
2: No i my pozdrawiamy, ściskamy, dziękujemy, pa. I też wierszem, jeśli możemy, na górze róże, na dole zające, odsyłamy do Żnina życzenia gorące. Ładne?
0: Bardzo, bardzo.
2: 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer do nas, gdyby ktoś coś gorącego jeszcze chciał dorzucić od siebie. No i kochani, jedziemy za Bąkdysz w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. To my, złote chłopaki ze Słonecznej Brygady. No, minuta po 6:30.

0: Od czasu do czasu przypominamy sobie, że w roku 1972 nad Wisłą w Krakowie stanęła rzeźba smoka babelskiego. I już 5 lat wtedy na scenie muzycznej grał zespół Fleetwood Mac.
1: Nie do wiary.
0: Tak sobie przypominamy, tak, że to były takie stare, dobre czasy, po które sięgamy w radiu Złote Przeboje Muzycznie. Za 23 minuty 7.
1: A propos starych czasów, to jest takie staropolskie słowo dokazywać. My dokazujemy, czyli psocimy od rana, gdyż jest dzisiaj piątek, a za chwilę nie dokazuj, zaśpiewa Marek Grechuta w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: wszystko gotowe na urodziny mamy?
1: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
0: Dlaczego?
1: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
0: A jak coś się zepsuje?
1: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
0: Tort też kupi?
1: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daj, daj, daj.
1: Mamy lato. Dzwońcie.
2: Radio Złote Przeboje przypomina, że pogoda się poprawia. Mm-hmm. Dla przykładu, jutro w Trójmieście 25 stopni nie będzie padać i to już coś. Tak, tak. W związku z tym pytanie na ten poranek brzmi następująco. Co można robić za parawanem?
3: No co można robić za parawanem? Można na przykład rozwiązywać krzyżówkę, tak. Można przygotowywać barbecue, warzywa na grilla. Tam po co warzywa? Od razu kiełbachę, dużo kiełbachy, dymić można. A państwo słuchacze kochani, jaką mają propozycję, jaki pomysł, co można robić za parawanem? Za najlepszy pomysł wyślemy wam pudło kawy od Słonecznej Brygady, więc dzwońcie, dajcie znać. 22444 i 30 i poranek poranek@złoteprzeboje.pl to mail. Jeszcze raz telefon 22444 i 30.
1: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Ostatni koncert zagrała w maju tego roku w Adelaide i od tego czasu jest na wakacjach. Kylie Minogue, o niej mowa. No a w związku z tym, że jest na długich wakacjach, to w takich momentach portale plotkarskie zadają pytanie: taka to pożyje? No, dlaczego oni tak pytają? No pewnie, że pożyje. Za 4 minuty 7, a my sprawdzamy teraz, co się dzieje w Polsce i na świecie. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje o 7, a w nich?
1: Tak, a w nich o apce, aplikacji, która już po wakacjach będzie bardzo i to bardzo przydatna. Pomoże studentom znaleźć wymarzone lokum. O. I jak działa, wyjaśnimy w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
7: Budownictwo w Wałbrzychu?
8: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: 24 lipca mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 7. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami, które przedstawi Miriam Lipińska.
12: Dziś znów zagrzmi, są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. To szukanie pieniędzy, a nie dbanie o zdrowie. Branża cukrownicza nie chce wzrostu opłaty cukrowej. Uwaga na burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, a konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska von Heikelum.
13: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
12: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
14: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
12: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań, na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe Zemyszka Żylina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze. Rewanże za tydzień. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1-Lice 1, tym razem była dopiero 10 w swojej koronnej konkurencji. Kajakowych jedynek. Błysnął za to w tej konkurencji Michał Pasiut, wywalczył srebro.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: W całej Polsce najcieplejsza dzisiaj będzie Bydgoszcz, 25 stopni wzdłuż zachodniej granicy, przyjemne 24, na wschodzie maksymalnie 20, no i tam dzisiaj mogą pojawić się burze.
2: A teraz ocieplenie. Jutro temperatura dojdzie do 28 stopni, a w niedzielę po południu poczujemy gorące 30, ale nad Bałtykiem w niedzielę niecałe 20. Tam cieplej dopiero w przyszłym tygodniu.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry. Po siódmej wiadomości przerażające dla tych, co liczą kalorie, gdyż wystąpią u nas kosmiczne ilości cukru.
2: Po siódmej wystąpi też hurtowa ilość kebaba, czyli całkiem dosłownie powiemy wam, ileż można. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No i teraz facet w okularach przeciwsłonecznych, czyli Sir Elton John. W piątek o poranku, 4 po siódmej.

0: Pięknie, pięknie i aż się chce nic nie robić, prawda?
1: O, tak.
0: Tu Radio Złote Przeboje i Słoneczna Brygada. Mamy dzisiaj dla was słodkie wiadomości, wręcz krzepiące, a nawet tuczące.
1: Tak, uwaga, zamieńcie się w słów. W centrum naszej galaktyki międzynarodowy zespół naukowców odkrył erytrylozę, czyli monosacharyd, a mówiąc po ludzku, panie i panowie astronomowie, znaleźli w kosmosie po prostu chmurę prawdziwego cukru.
0: No nareszcie chciałoby się powiedzieć, gdyż to wyjaśnia, skąd się wzięła legendarna nazwa księżyców. A teraz Natalia Kukulska zaśpiewa W biegu, czyli piosenkę, której najlepiej słucha się na siedzące jednak albo na piechotę. Tu Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: I tu wraca jak bumerang pytanie ciekawskich, którzy chcieliby podejrzeć, ale się wstydzą. Co można robić za parawanem? Macie jakieś doświadczenia? To nas, kochani, oświećcie.
1: No co można robić? No kanapki na przykład, no, można naszyjniki z muszelek można robić, smarować się olejkiem.
2: Oj, wymasuj mnie, Romanie,
1: rano! No na przykład uda.
2: Masuj moje uda.
1: No tak. Olejkiem, żeby się nie poparzyły. A może macie jakiś ciekawszy pomysł? 22, 4, 4 i 3, zaraz zadzwońcie i opowiedzcie, a za najciekawszy pomysł będzie kawa słonecznej brygady w prezencie. Co można robić za parawanem? 22, 4, 4 i 3, 0.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
4: Codziennie to się opłaca.
3: Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 30 lat mija w tym roku od założenia boys bandu NSYNC, czyli Gastro, Colono i te inne nic co ludzkie nie jest im obce. Turning Up My Heart zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, 7.30 na zegarach, a teraz uwaga, dane, które szokują, znaczy nie nas szokują, bo my akurat sami lubimy kebaby.
1: No wyobraźcie sobie, że Polacy zamówili na dowóz do domu 5 milionów kebabów w ciągu ostatniego roku. 5 milionów, a rekordzista zjadł 266 kepsów.
0: Czyli przez te 12 miesięcy aż 100 razy sobie odmówił, tak. To trzeba mieć naprawdę silną wolę.
2: A teraz
0: na dobry początek piątku i planowanie weekendu wystąpi pani Samantha Fox w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 80. nakładał tyle makijażu, że podobno jego twarz ważyła więcej niż reszta ciała. Boy George, frontman Culture Club, to o nim mowa. I jak go sobie wygooglacie i dopiszecie 2026, to do dzisiaj się wyróżnia z szarego tłumu. Na pewno na przystanku PKS trudno by było nie zauważyć Boya George'a.
1: O tak. Tu radio Złote Przeboje, to my, Słoneczna Brygada, i gramy na to jak na lato. Zagramy piosenkę z czasów, w których nasza piłka nożna jako tako jeszcze przędła. Irish Tilaf, już za kilka minut posłuchajcie tego koniecznie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Skąd się bierze demencja? Sprawdź 12 czynników ryzyka, na które masz wpływ i które możesz kontrolować. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Idzie ocieplenie, tak, nad morzem tak, też, tak. Uprzedzamy od razu. Jutro w Trójmieście 25 i nie będzie padać. W związku z tym pytanie na ten poranek brzmi, co można robić za parawanem? Mm-hmm. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Za parawanem to myślę, że można chować się i udawać, że się nie słyszy. Mama, tata, siku. Co można najlepiej robić za parawanem? No. Czytać książkę. Plaża, woda, słońce. Oczywiście radio i książka. I to jest najlepsza forma wypoczynku za parawanem.
3: No, za parawanem można się całować z ukochanym.
4: To był głos z Ustronia. Morskiego. A waszym zdaniem, co masz zarobić za parawanem? Za najciekawszy pomysł wyślemy złotą kawę Słonecznej Brygady. Co masz zarobić za parawanem? 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Sanity, ten przebój Jamiroquaia kończy w tym roku 30 lat, tyle ile kapelusz JAK'a z tej formacji. Lekkie skulkowanie kapelusza notujemy, za to przebój nie postarzał się nic a nic. 4 minuty zostały do 8, a co tam w najbliższych wiadomościach?
1: No co prawda dziś piątek, a więc weekendu początek, ale my o pracy, a dokładnie o tym, jaki model pracy lubimy najbardziej. Jak się okazuje, home office jest już passé, a więcej w wiadomościach o 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Po czym poznasz udany poranek?
12: Po zapachu świeżo parzonej kawy.
13: Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
14: Reklama. Mamy godzinę 8, 24 lipca jest dzisiaj i to jest piątek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
15: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Będzie podatek od cyfrowych gigantów. Resort ma już projekt ustawy. Sprawdzimy też, jaki model pracy jest dla Polaków tym wymarzonym. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski między innymi z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
16: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
15: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
17: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Home office przestał być marzeniem Polaków. Teraz chcemy pracować elastycznie, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
18: Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że najbardziej pożądanym modelem jest obecnie możliwość samodzielnego decydowania o godzinach pracy. I na to wskazuje 39% Polaków.
15: Pracę zdalną w wybrane dni wskazało 28% badanych, 27% chciałoby dodatkowych dni wolnych, a 26% skróconego tygodnia pracy. Zupełnie inne podejście mają pracodawcy. Ponad 1/3 firm uważa, że przyszłość należy do pracy wyłącznie stacjonarnej. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. To już 766 raz, kiedy Śródmieście Gdańska stanie się centrum handlu, sztuki i rzemiosła. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy. Mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
11: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
15: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
20: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut, carbazar.pl.
17: Pogoda.
14: Najcieplejsza dzisiaj będzie Bydgoszcz. Toruniowi też się udzieli. 25 stopni. Wzdłuż zachodniej granicy dzisiaj przyjemne 24. Na wschodzie maksymalnie 20 i tam może do końca piątku zagrzmieć.
21: I nadejdzie ocieplenie. Przypominamy, jutro temperatura dojdzie do 28 stopni, a w niedzielę na południu poczujemy gorące 30, ale nad Bałtykiem w niedzielę będzie niecałe 20. Tam cieplej w przyszłym tygodniu.
17: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
19: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów EkoWody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, carbazar.pl.
17: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
14: To my. Mówimy wam dzień dobry w piątkowy poranek po ósmej. Coś dla tych, którzy liczą na wakacyjny zryw serca. Powiemy wam, jak to się robi w Finlandii.
21: Po ósmej też upragnione ocieplenie, ale jeszcze nie wszędzie. Co to będzie? Dowiecie się w wakacyjnym cyklu 3 po 3 o pogodzie. Tu Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje. 4 po 8. Rockset.

0: przeboju, no po prostu nie może zabraknąć. Summer Nights, Olivia Newton-John i John Travolta w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 11 minut po godzinie 8 w piątkowy poranek, a teraz uwaga, wszyscy szukający prawdziwej miłości, a przynajmniej szukający jakiejś udanej randki.
1: W Finlandii wprowadzili różowe koszyki na zakupy dla osób, które są singlami albo singielkami, no i chciałyby się umówić na randkę właśnie. I taki różowy koszyk to jest znak dla innych robiących zakupy i ma to być alternatywa dla aplikacji randkowych.
0: Swoją drogą powiedzenie dostać kosza nabiera teraz nowego znaczenia. A teraz Get Down On It zagra zespół Kool & The Gang, no bo na randce warto być nie tylko cool, ale też and the gang. Tak jak my wam właśnie gramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 12 po 8.

0: Od jutra przypominamy, a my dokładamy złote przeboje z kategorii The Best, takie jak ten, który zagraliśmy. Za nami Tina Turner, 20 po 8.
1: Przed nami Jugoton, przed nami Bee Gees, a za kilka chwil potem komuś z was wręczymy naszą złotą kawę za udział w gorącej, porannej, wakacyjnej dyskusji. Dzisiaj dyskusja rzeczywiście gorąca, bo rozmawiamy o tym, co można robić za parawanem. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Idzie upragnione ocieplenie. Jutro na przykład w Sopocie na plaży 25.
2: Ła.
1: I nie będzie padało, a to jest najważniejsze.
2: No, tak.
1: No i jutro rano będziemy rozbijać parawany nad morze. Mamy, sprawdziliśmy wasze zaparawanowe aktywności.
3: Ja myślę, że to tym parawanem, to żeby od kogoś się odgrodzić. Na przykład jakiegoś osła.
4: Za parawanem? Stawiam skubę orzeszki.
5: Jako młoda mama schowałabym się za parawanem na krótką drzemkę.
6: Rozkosować się na goście, no poleć się nago.
7: Za parawanem można się parawanić z przystojnym panem.
2: Ups. Parawanić, tak to się teraz nazywa. Złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na opakowaniu wysyłamy właśnie za ten ostatni pomysł, który mamy nadzieję uda się wdrożyć w życie w ten weekend nadchodzący. Dziękujemy za wszystkie wasze głosy, a po weekendzie wrócimy z nową kawą i nowym tematem do wakacyjnej dyskusji.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: tygodniu tutaj jest stokrotka.
1: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
0: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: Dzisiaj w tym naszym pogodowym cyklu bierzemy lato za twarzyczkę, gdyż ma być piękniej, kropka. I a propos, sprawdzimy weekend w mazurskiej miejscowości Zamordeje.
2: Dzisiaj jeszcze coś może z nieba pokropić w Zamordejach, a na termometrach 20 stopni, ale już jutro to komfortowe 23 i sucho, a w niedzielę 28. Będzie kąpanie w jeziorze jak nic.
1: Tak, no to czym prędzej opuszczamy swoje duszne chałupy, jedziemy na północ, a tam znowu chałupy, ale te welcome to.
2: Konia z rzędem, kto zostanie w najbliższe dni naturystą, bo ani temperatura odpowiednia, ani słońca nie będzie za wiele. W weekend do 21 stopni, ale od wtorku, dzień po dniu, ciuszek po ciuszku będzie już można z siebie zrzucać.
1: No i jeszcze ustka, gdyż jak się pogoda zrobi ładna, to wszystkie ustka mają być uśmiechnięte. Ustka dzisiaj z temperaturą 21, a jutro 22 stopnie.
2: I na koniec fochy zostaną zakopane, gdyż pod Samyskimi Tatrami od jutra słońce i ponad 20 stopni, także nie ma za co.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: jesienią tego roku Edyta Górniak wystąpi w nowym muzycznym show Polsatu, w którym zagości też Radio Złote Przeboje. Na razie więcej nie zdradzimy. Powiem tylko, że Edyta Górniak chciała sobie ostatnio zrobić zdjęcie z jednym z waszych porannych prowadzących.
1: No i?
0: A teraz zgodził się podobno. A teraz pozostałe ważne wiadomości. Zaglądamy do wakacyjnego studia wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: A w nich zerkniemy na to, co dzieje się z paliwami. Ceny wciąż idą w górę. Oj, czy oj, jest szansa, że spadną? Sprawdzimy w wiadomościach o dziewiątej.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
17: 24 dzień lipca mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 9. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord w rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Lublina, opanowanego przez cyrkowców. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł, a olej napędowy 7,64 zł za litr. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
19: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
18: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało: członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
20: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunięci. Wyszli po prostu z partii.
18: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych wysokich zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeks rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
21: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
18: przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. W Lublinie rozpoczął się Karnawał Sztuk Mistrzów. To największy w Polsce festiwal sztuki cyrkowej. Swoje umiejętności zaprezentuje blisko 70 artystów cyrkowych. Będą m.in. Lino Skoczkowie, chodzący po taśmach rozpiętych nad głowami przechodniów. Karnawał Sztuk Mistrzów potrwa do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Potem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego. Wzmocniła się także koszykarska sekcja i to akurat świetna wiadomość dla naszej kadry, bo nowym środkowym Barsy został Aleksander Balcerowski.
1: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold. Pogoda.
17: Najcieplejsza dzisiaj w całej Polsce ma być Bydgoszcz, 25 stopni w cieniu, wzdłuż zachodniej granicy 24, na wschodzie maksymalnie 20 i tam dzisiaj możecie spotkać burzę.
11: Jest nieźle na termometrach, ale będzie o wiele, wiele lepiej. Jutro temperatura dojdzie do 28, a w niedzielę na południu Polski poczujemy pierwszą gorącą 30, ale nad Bałtykiem zrobi się gorąco dopiero w połowie tygodnia.
1: Radio Złote Przeboje, 91,8 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
11: Jak mawiali nasi dziadkowie, w piątek zły początek. Chodziło im o to, że w piątek żadnych poważnych spraw się nie zaczyna.
17: No i co? Mieli rację. Mieli, tak. Za to niepoważne sprawy nie tylko można, ale należy zaczynać, gdyż piątek to wszystkiego najlepszego początek jest. A nam w to graj. No i gramy na to. Jak na lato. Grupa Bon Jovi jest 5 minut po godzinie 9. Living on a Prayer to my, Słoneczna Brygada. Witamy, kłaniamy się.

0: Gramy na to jak na lato. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje wystąpiła. Należy tutaj wspomnieć, że pani Lutricia, kiedy miała 5 lat, to już śpiewała w amerykańskim chórze kościelnym, a 25 lat później została naturystką, gdyż wystąpiła na rozkładówce niemieckiego Playboya.
1: I tutaj musi nastąpić prośba od wszystkich naturystów, ale także i zwykłych tekstylnych turystów przebywających aktualnie nad Bałtykiem. Oto ta prośba. Podaruj mi trochę słońca. Piosenkę pod tym tytułem zaśpiewa Ewa Bem, a słońce oczywiście posłucha i w końcu zaświeci. Gramy na to, jak na lato.

0: rok 1976. Stevie Wonder napisał wówczas piosenkę Isn't She Lovely. Chwilę po tym, kiedy na świat przyszła jego córka i nawet jej płacz w tej piosence się na moment pojawił. Tak pięknie gramy. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje.
1: No, przed nami piosenka, utwór właściwie należy powiedzieć, Nothing Compares to You. Legenda głosi, że Prince napisał tekst do tego utworu po dramatycznym rozstaniu. Tymczasem inspiracją była nieobecność gospodyni domowej. Poszła na urlop, a w domu zaczęły się piętrzyć sterty brudnych naczyń. No więc tekst o brudnych garach wyśpiewa nam teraz Sinead O'Connor i będzie naprawdę pięknie. Tu radio Złote Przeboje. Minuta po 9:30.

0: promocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
5: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
6: Budownictwo w Wałbrzychu?
7: Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa.
8: Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości?
9: To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom cenionej uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy na to jak na lato i z taką energią gramy w piątkowy poranek, który już jest obudzony i rozkręcony. It's Raining Men zaśpiewała Jerry Halliwell. Jeśli sobie włączycie wolną chwilą teledysk do tego nagrania, to tutaj widać ewidentnie, że ktoś tu ćwiczył przysiady. Jerry Halliwell. Naprawdę miło. W radiu Złote Przeboje.
1: Tak, tak. Znaczy miło posłuchać, ćwiczyć przysiady to już nie. To trzeba zaznaczyć. Jak wiadomo, piątek to tygodnia koniec i początek. My kończymy, on zaczynamy. Czyli Tomasz Florgiewicz, Piotr Jaworski. Bardzo, bardzo pięknie wam dziękujemy za ten wspólny poranek. Słoneczna Brygada powróci w poniedziałek, a on, który zaczyna, to Tomasz Brel. Dzień dobry.
2: No będziemy się prowadzić powolutku w stronę weekendu, będziemy poprawiać pogodę, to mogę też wam obiecać.

0: Pięknie Bryan Adams, a wcześniej Charles and Eddie. Powiem szczerze, nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym absolutnie nie przeszkadza. Za chwilę 10:00 i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, no a potem pochylimy się nad tematem pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Castorama. Teoria i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Najważniejsze jest to, że dzisiaj piątek, 24 lipca, w kalendarzu właśnie minęła 10:00, czas na sprawdzone wiadomości.
12: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze. Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
13: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
12: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
14: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
12: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jakby tu zacząć? Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze, wysoko w Tatrach, deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tu najwyżej 17. No i nie ma co ukrywać, pogoda na sobotę wygląda zdecydowanie lepiej, bez deszczu i od 24 do 27 stopni. O, i to nam się podoba. No a ja powiem szczerze, cały czas zastanawiam się, czy prognozy długoterminowe się sprawdzą i sierpień faktycznie będzie zdecydowanie ładniejszy. No cóż nam pozostało, jeżeli chodzi o wakacje. Cranberries za kilka minut, Milli Vanilli, Alphaville, no a teraz tytuł zupełnie nieradiowy. Ciesz się ciszą, czyli Enjoy the Silence i zespół Depeche Mode. No u nas ciszy na pewno nie będzie. Tomek Grel, witajcie, zapraszamy.

Trudno w to uwierzyć, ale kiedy zespół Cranberries nagrywał pierwsze utwory, no to większość muzyków była niepełnoletnia. Piątkowe najlepsze z możliwych przedpołudnie w Radiu Złote Przyboje, już prawie 11 minut po 10. Powoli będziemy się zbliżać w stronę weekendu, powoli będziemy też poprawiać pogodę. No jak słyszeliście, w sobotę już zdecydowanie więcej słońca i cieplej, od 24 do 27 stopni, i to nam się podoba. Teraz zespół, który okazał się największą chyba mistyfikacją w historii muzyki. Kto inny nagrywał w studiu, kto inny występował na scenie. I pewnie byśmy się nie zorientowali, gdyby nie to, że w trakcie jednego z ich koncertów były problemy z playbackiem. No i panowie wpadli w panikę. Mili Vanilli.

0: Toto promocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Monachia i Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, wpadłem na Instagram Andrzeja Piasecznego. Spodziewałem się oszałamiających zdjęć z wakacji. A tu proszę bardzo, no wygląda na to, że potwierdza się to, że wakacje to dla wielu artystów czas żniw muzycznych. Dzisiaj koncert, jutro koncert, pojutrze koncert. Ale zdjęcia, a właściwie filmiki wakacyjne też znalazłem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Andrzej Piaseczny skaczący do basenu, no to koniecznie wpadnijcie na Instagram Andrzeja Piasecznego. Zresztą nasz radiowy Instagram też warto odwiedzić. Kate Bush teraz, czyli artystka, dzięki której Kasia Stankiewicz z zespołu Various Monks pomyślała o śpiewaniu.

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł.

0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny. Teksty dobre na lato. O relacjach, które nas wzmacniają. O szczęściu, którego nie warto odkładać. O zmianach, które przychodzą w połowie życia. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
2: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
3: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
2: Dlaczego?
3: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
2: A jak coś się zepsuje?
3: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
2: Tort też kupi?
3: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Budownictwo w Wałbrzychu? Tak! Rekrutacja na kierunek budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu trwa. Masz ścisły umysł, wyobraźnię przestrzenną i chcesz tworzyć miasta przyszłości? To kierunek dla Ciebie. Studia blisko domu. Dyplom ceniony uczelni. Nie czekaj, dołącz do nas. Politechnika Wrocławska. Filia w Wałbrzychu.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.

Barbara Streisand, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska internetowego. Owo zjawisko, no tu nie będzie zaskoczenia, to efekt Streisand. A było to tak, że Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się bagatela 50 milionów dolarów odszkodowania, no i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owo zdjęcie obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No tak to już w internetach bywa. Niespełna 11 minut pozostało do 11. Teraz Rockwell w Radiu Złote Przeboje. A jeżeli ktoś usłyszy w tym kawałku głos Michaela Jacksona, to proszę się nie niepokoić. Tak właśnie ma być.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Reklama. 11 właśnie minęła, 24 lipca w kalendarzu piątek, no i to jest z pewnością najważniejsza wiadomość dnia dzisiejszego. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burzę, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztofka usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt. Reszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
10: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
9: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
11: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
9: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie i wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w 4 regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
7: Pogoda.
8: Dzisiaj na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tu najwyżej 17. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Pogoda na sobotę wygląda zdecydowanie lepiej, bez deszczu i od 24 do 27 stopni.
12: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
8: No dobrze, teraz muzycznie urządzimy sobie małą podróż w czasie do zeszłego wieku. Rok 1999, świat wtedy żył tak zwaną pluskwą milenijną. Świat miał się skończyć, a nuciliśmy sobie wtedy w wakacje ten właśnie utwór Mambo No. 5 i Lubega w Radiu Złote Przeboje. Świat oczywiście przetrwał, Lubega zresztą też. Radio Złote
13: Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

This is the life, to jest życie. Amy MacDonald w Radiu Złote Przeboje. Amy MacDonald, czyli znana miłośniczka szybkich sportowych samochodów, bo kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy do jej garażu, no i okazało się, że jest tam Bentley, Ferrari, drugie Ferrari, Audi R8 czy też Nissan GT-R. No i powiem szczerze, pozazdrościłem trochę, ale jak sobie potem pomyślałem, ile na przykład kosztuje samo ubezpieczenie tych wszystkich samochodów, no to jakoś zazdrość mi przeszła. Słuchajcie, u nas gwiazdy też lubią samochody. Z Grzegorzem Markowskim kiedyś rozmawialiśmy na temat Mustanga. Piotr Kupicha też ma kilka samochodów, które trzyma pod kocem, jak nam kiedyś opowiadał. No, przynajmniej niektóre z nich. Maxi Priest teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Paula Moore i Erasure w Radiu Złote Przeboje, ale że tego dawno nie słyszałem. Dawno też nie sprawdzaliśmy, jak wam poszło ostatnio w zabawie Zabierz Złote na wakacje. No słuchajcie, to jest chyba najprzyjemniejszy i najskuteczniejszy sposób na podreperowanie czy to wakacyjnego, czy to domowego budżetu. Ostatnio było tak.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dobrze jest? Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: A jeżeli dochodzicie też do wniosku, że w sumie no to by się przydało, no to zapraszam na złoteprzeboje.pl. Na naszych stronach internetowych możecie do zabawy dołączyć. No a teraz piosenka, która stała się chyba najsłynniejszym muzycznym motywem sportowym. Eye of the Tiger i Survivor.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Szukasz gotowego mieszkania? Odkryj inwestycje Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie. Zamieszkaj w otoczeniu gór i sąsiedztwie kąpieliska w Bielawie. Niskie koszty utrzymania, windy oraz parking podziemny. A gotowe mieszkania już od 38 metrów kwadratowych. Uwaga! Przekazywanie kluczy już rozpoczęte. Nie zwlekaj! Biuro sprzedaży na terenie inwestycji Rezydencje Lawendowa w Dzierżoniowie czynne jest od poniedziałku do soboty. Zapraszamy! rezydencjelawendowa.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

Pięknie Krzysztof Kiliański i Kaja. Piosenka, która może być dowodem na to, że przeciwieństwa się przyciągają. No bo kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy zarówno z Kają, jak i z Krzysztofem Kiliańskim na tematy wakacyjne i nie ulega wątpliwości, że razem na wakacje nigdzie by nie pojechali. No bo tak, Kaja uwielbia upały, gorące kraje takie jak Brazylia albo Włochy, a Krzysztof Kiliański przyznał otwarcie, że gdy słupki rtęci przekraczają 30. kreskę, no to w ogóle nie wychodzi z domu. No, dzisiaj nam to nie grozi. Na termometrach najwyżej 24 stopnie, w sobotę zdecydowanie lepiej 27, w niedzielę ma być już miejscami 30. Zresztą pogodę sprawdzimy dokładniej już za chwilę.

0: Katrina and the Waves. No niezmiennie nam ten kawałek poprawia humor, prawda? Południe już za chwilę, sprawdzone wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: To już południe, 24 lipca w kalendarzu, piątek, czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
15: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EkoSan Monika Trela.
16: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
15: A taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
16: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
15: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
14: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu. Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
12: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
17: Wprowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją, regulacjami międzynarodowymi.
12: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
17: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
12: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
14: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Przelotny opad deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tu najwyżej 17. Pogoda na sobotę wygląda zdecydowanie lepiej, bez deszczu od 24 do 27 stopni. W niedzielę już miejscami nawet 30, ale może zagrzmieć. No i podejrzewam, że osoby, które zaplanowały urlop na przykład nad Bałtykiem, pewnie coraz częściej sprawdzają prognozy pogody długoterminowe. W niektórych z nich faktycznie znalazłem informację, że sierpień będzie zdecydowanie mniej deszczowy i cieplejszy niż lipiec. No i tego się trzymajmy, cóż nam innego pozostało? Teraz w Radiu Złote Przeboje, Vea con Dios. Tomek Brel, witajcie ponownie, zapraszamy.

Klasik z niego w Radiu Złote Przyboje. Piątkowe popołudnie, 24 lipca w kalendarzu, prawie półmetek wakacji. No a my codziennie szukamy natchnienia, podpatrując gwiazdy na urlopie. Bardzo ciekawą historię opowiedział nam kiedyś Piotr Gąsowski, jak to wybrał się do Kostaryki. No i znaleźli tam restaurację na plaży, która serwowała przepyszne ryby. Ale co innego było najciekawsze? Otóż restauracja była tak blisko morza, że działała tylko w czasie odpływu. Także albo zjadamy obiad i wracamy, albo zostajemy na podwieczorek i kolację. No i powiem szczerze, ta druga opcja podoba nam się zdecydowanie bardziej. Natalia Kukulska teraz.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

Under the Project, czyli kolejny wakacyjny hit sprzed lat. No to już prawie ćwierć wieku, to był rok 2000. Zaglądamy do prognoz na weekend, które bardzo nam się podobają. Tak swoją drogą, no to gdybyśmy zaczęli sprawdzać prognozy w różnych naszych ulubionych miejscach świata, a zwłaszcza temperatury, no to można dojść do dość ponurych wniosków a propos takich podróży. Mapy wskazują, że na przykład 28 lipca temperatura w południowej części Portugalii może osiągnąć 50 stopni. Byłaby to najwyższa temperatura kiedykolwiek odnotowana w Europie. Teraz ABBA i Mamma Mia. Film Mamma Mia, jak sprawdzałem, był kręcony w Grecji. Natomiast druga część przypomina bardziej chorwackie klimaty. No i to jest prawda, bo część zdjęć powstała właśnie na chorwackiej wyspie Vis.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Ekozłom Wałbrzych skupi każdą ilość złomu stalowego i metali kolorowych. Oferujemy najwyższe ceny, płatność gotówką, szybką obsługę, a także odbiór do 100 km od Wałbrzycha. Podstawiamy również kontenery. Ekozłom to również najtańsze rozbiórki obiektów. Czynne od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Telefon 601 617 508. 74 842 4056.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.

No tak, wystarczy zamknąć oczy i już wszystko nam się przypomina. Skórzane kurtki pilotów, szybkie motory i jeszcze szybsze samoloty. No i oczywiście Tom Cruise, Top Gun. Tom Cruise, który mimo upływu lat wygląda tak, jakby trochę oszukiwał czas. Przy okazji sprawdzałem, gdzie Tom Cruise lubi spędzać wakacje, no i okazało się, że jak znaczna część amerykańskich gwiazd lubi Europę. A dokładnie najmniejszą wyspę Balearów, którą aktor wybiera ze względu na bardzo spokojny klimat i czystą wodę. Owa wyspa nazywa się Formentera. No i ponieważ nigdy nie byłem, poszukałem zdjęć. No i powiem tylko tyle. Określenie Karaiby Europy nie wzięło się znikąd. No, jest pięknie. Los Del Rio i Macarena teraz.

0: Fantastyczna Szade w Radiu Złote Przewoje. Szade, która ostatni raz koncertowała w naszym kraju chyba w 2011 roku. A propos spraw koncertowych, no to nad tym tematem pochylimy się po wiadomościach, no bo szykuje się sporo niezwykłych muzycznych wydarzeń.
1: To jest Radio Złote Przewoje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
12: To już prawie 13.24 lipca w kalendarzu, piątek. Za chwilę zerkniemy do prognoz, no a teraz pora na sprawdzone wiadomości.
13: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści. Marcin Krzemiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
14: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
13: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tak zwanych lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
14: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
13: Do tematu rozłamów PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP. A następnie zrobił zrzut ekranu i przespał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
15: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, tak jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
13: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
16: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
13: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucje powiatu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, tu najwyżej 17. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Pogoda na sobotę wygląda zdecydowanie lepiej, bez deszczu i od 24 do 27 stopni. Jeszcze cieplej w niedzielę. No a teraz muzycznie cofniemy się do 2024 roku. Otwarcie wakacji, początek lipca, zespół Pet Shop Boys występuje w Warszawie. No i to był koncert, który fani wspominają chyba do dzisiaj. A propos spraw koncertowych, no to w tym temacie szykuje się sporo dobrego. Więcej o tym już za chwilę w Radiu Złote Przeboje.

Pięknie Robbie Williams w Radiu Złote Przeboje. Robbie Williams, którego ostatnio widzieliśmy występującego przed meczem finałowym Mistrzostw Świata. A propos koncertów, no to dokładnie za tydzień o tej porze będziemy się powoli rozgrzewać przed koncertem Beaty Kozidrak na Zamku w Lublinie. Podobno o występie w tym miejscu Beata Kozidrak marzyła od dziecka, no i marzenie uda się spełnić. Piątkowy wieczór za tydzień w Radiu Złote Przeboje będzie absolutnie wspaniały i niepowtarzalny. Ale koncertowych wiadomości mam dla Was zdecydowanie więcej. W końcu zbliża się też występ prawdziwej gwiazdy światowej, czyli zespołu OMD. To w sierpniu. Powiem na ucho, w weekend będą bilety. A sam zespół OMD pojawi się już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Skąd się bierze demencja? Sprawdź 12 czynników ryzyka, na które masz wpływ i które możesz kontrolować. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalnie.

0: Nowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

Ashford & Simpson w Radiu Złote Przeboje. No, zasłuchiwaliśmy się w tym kawałku w połowie lat 80. Piątkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Już za kilkanaście minut przywita się z wami Jerzy Telesiński, który z tego co widzę ma dla was sporo niespodzianek, nie tylko muzycznych, ale i geograficznych. Brzmi to bardzo tajemniczo. Obiecuję, wszystko wyjaśnimy już za kilka minut, bo postaram się dowiedzieć nieco więcej a propos piątkowego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. No a teraz kolejny dowód na to, że artyści lubią spędzać czas w tych samych miejscach, w których i my spędzamy. Madonna jakiś czas temu została przyłapana w Wenecji, jak to płynąc jednym z tamtejszych kanałów. Śpiewa na cały głos Like a Virgin.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Ekozłom Wałbrzych skupi każdą ilość złomu stalowego i metali kolorowych. Oferujemy najwyższe ceny, płatność gotówką, szybką obsługę, a także odbiór do 100 km od Wałbrzycha. Podstawiamy również kontenery. Ekozłom to również najtańsze rozbiórki obiektów. Czynne od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Telefon 601-617-508. 74-842-4056.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grydzan.

0: dziwny jest ten świat. Oj, jest dziwny, bo przecież nie tak dawno rozmawialiśmy z Jerzym Telesińskim. To było tydzień temu, że piątek, pyk, pyk, a tu się zrobił poniedziałek. Ale proszę bardzo, znowu mamy piątek.
1: Szary jakieś, czy co? Czy to po prostu z tą muzyką świat jest taki zupełnie dziwny, ale do przyjęcia. No, wam zostawiamy rozważanie, a my będziemy się nadal, my, czyli ja, zajmować graniem doskonałej muzyki. Gram wam na to, jak na lato, Lutrysie Magnila. Potem to w ogóle będzie się działo. Przekonajcie się o tym.

Spin Doctors i Two Princes w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości w największej partii opozycyjnej minus 30 posłów. Szczegóły za chwilę.

0: są okazje.
1: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Reklama. Mamy piątek, 24 lipca. Posłuchajmy wiadomości.
3: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze. Kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
4: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
3: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzja o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
6: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
5: To jest kolejna sytuacja.
3: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczanie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednolisiło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
7: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
3: Od teraz za przewóz rowerów, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Sporo deszczu dzisiaj w prognozach. Przelotnie popadać może właściwie w całej Polsce, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie. Tyle w Poznaniu i we Wrocławiu. W Austrii na nartach najbardziej lubi spędzać czas Hathaway, którego za chwilę będziemy słuchać. Do tego stopnia lubi, że sobie tam zamieszkał na stałe. Dokąd już za chwilę zabierze nas Piotrek Jaworski? Zapraszam na program Rusz się i na największe przeboje lat 80. i 90., które grać wam będę przez cały piątek. Jerzy Telesiński.

A tam man at work, co tam ludzie pracy. Nie przesadzajmy, mamy piątek. No więc serdecznie pozdrawiam tych, co to od poniedziałku wracają do roboty, współczuję. No a trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj są ostatni dzień w pracy przed urlopem. Wszystkim gram na to, jak na lato grupę Sixteen. Niedawno była wokalistka zespołu Renata Dąbkowska powiedziała: spełniam swoje marzenia, spełniam plany, swoje pomysły. Myślę o tym, żeby nagrać jeszcze przynajmniej jedną płytę w moim życiu. No to trzymamy kciuki.

0: oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
16: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: No i co, Barbara, co?
16: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Aretha Franklin i George Michael w Radiu Złote Przeboje zabrali nas w rejony niesamowite. Serdecznie dziękujemy, a teraz spędzimy dalej. Tym razem z Piotrem Jaworskim. Piotrek zabiera nas... No właśnie, posłuchajcie dokąd.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Klęska urodzaju. Wiecie, co to takiego? W świecie duchów też występuje. Na przykład na zamku w Pieskowej Skale niedaleko Ojcowa. Zjaw i upiorów tam tyle, że w starych murach aż duszno się robi. I tam dzisiaj ruszamy, bo to jest hit. Jedna ze zjaw z Pieskowej Skały znała się na Złotych Przebojach. Poznajcie Dorotkę z Toporzyków, romantyczkę z natury, po uszy zakochaną w giermku lutniście. Po naszemu to będzie gitarzysta, raczej niezamożny.
3: Mogę ci wiele dać.
2: Sęk w tym, że szlachciankę wydano za mąż za kogoś godniejszego, czyli starego, brzydkiego i obrzydliwie bogatego. No i Dorotka nieszczęśliwie wzdychała, a gitarzysta pisał coraz tęskniejsze kawałki. Aż w końcu nie wytrzymał i zaplanował wspólną ucieczkę. Ale, jak wiadomo, od akcji specjalnych to jest grom, a nie artysta. No i skończyło się źle. Lutnista przebrał się za mnicha, a Dorotka w ogóle. Capnęli ich, zanim zdążyli opuścić Pieskową Skałę. Giermek zginął śmiercią gwałtowną, a Dorotka powolną, zamknięta na głucho w baszcie. Basztę opuściła dopiero jako duch. Do dzisiaj spotkać można ją w zamku w Pieskowej Skale. Najczęściej klęczy zwrócona twarzą do ściany, a kiedy ktoś się zbliża, rozpływa się w powietrzu. Pewnie się teraz zastanawiacie, gdzie się podział duch gitarzysty. Są wakacje, więc pewnie jest w trasie. Na Helu.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 17. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.

0: Risotto sierowy. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ekozłom Wałbrzych skupi każdą ilość złomu stalowego i metali kolorowych. Oferujemy najwyższe ceny, płatność gotówką, szybką obsługę, a także odbiór do 100 km od Wałbrzycha. Podstawiamy również kontenery. Ekozłom to również najtańsze rozbiórki obiektów. Czynne od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Telefon 601 617 508, 74 842 40 56.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

wzruszające. Edyta Górniak z Mietkiem Szcześniakiem, który od lat zapisuje swoje przemyślenia w formie krótkich tekstów, zapisuje sobie poetycką prozę, robi osobiste notatki, ale nie publikuje ich i w ogóle nie planuje ich wydać w formie książki. To po prostu, jak mówi, prywatna przestrzeń twórcza, która pozwala mu uporządkować myśli i rozwijać wyobraźnię. No i pięknie. No to teraz będziemy rozwijać wyobraźnię z Philem Collinsem, no bo gram wam na to jak na lato.

0: Man on the Moon i rewelacyjna grupa R.E.M. w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15:00, no kolejna dawka tylko sprawdzonych wiadomości. Mamy wizję, która nam towarzyszy. O wizji byłego premiera w obliczu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości więcej usłyszycie już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
14: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 24 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
15: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
16: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka też po prawej stronie politycznej.
15: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
17: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
15: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
12: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Papszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzę w Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
15: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: 18 stopni na Kielecczyźnie i to najchłodniejszy rejon, przeważnie do 19-22 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu. No i sporo chmur i sporo deszczu, wszędzie może przelotnie popadać. 1000 złotych na wakacyjne przyjemności. Ha, jak je wygrać, zapytacie? Spokojnie, wszystko powiem już niedługo. Nazywam się Jerzy Telesiński, zostańcie ze mną, to się może opłacać.

0: Artysta też człowiek i też muzyki słuchał, taki na przykład Andrzej Piaseczny, który nam pięknie zaśpiewał. Słuchał kaseciaków.
1: Pamiętam faktycznie, że jak już nauczył mnie starszy brat mój operować kaseciakiem, to nagrywałem, używając mikrofonu specjalnego, który się podłączał do tego kaseciaka z radia jakieś piosenki. I kiedyś nagrałem na jego kasetę, którą on miał zagraną swoimi piosenkami, jakieś swoje, bo straszna chryja.
0: Największe przeboje lat 80. i 90., najfajniejsze gwiazdy, gram wam nadal. Teraz to już Poliank.

0: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Eko Wody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
1: Reklama. Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Reklama.

0: słucha tak sobie człowiek Ediego Granta w Radiu Złote Przeboje, a tu mu przy okazji wpada 1000 złotych. No to to jest coś. A to coś to jest zabawa Zabierz Złote na Wakacje.
1: Natalio ze Szczecina, wygrywasz 1000 złotych! Na wakacyjne przyjemności, brawo dla ciebie. No i do tego limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Gratulujemy!
0: No i już poniedziałek. Kolejny tysiak do zgarnięcia w Radiu Złote Przeboje, a szczegóły na naszej stronie. Trzymam kciuki.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny. Teksty dobre na lato. O relacjach, które nas wzmacniają. O szczęściu, którego nie warto odkładać. O zmianach, które przychodzą w połowie życia. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
2: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
2: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.

Urszula ma kalendarz koncertowy pełen pobrzegi, sprawdziłem właśnie, ale kiedy zrobi sobie w końcu wolne, to na pewno, jak zawsze, zabierze ze sobą stosik książek. Opowiadała mi kiedyś, że tak właśnie lubi wypoczywać. Tymczasem rozglądajcie się, bo akurat być może w waszej okolicy będzie śpiewać Urszula. Enrique Iglesias śpiewać będzie teraz dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Złote Przeboje. No nic dziwnego, gramy na to jak na lato.

0: Unchain My Heart. To jest oczywiście Joe Cocker, oczywiście w piątkowym Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. Już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, eksperci o aktualnej pogodzie, która wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. A dlaczego? Będziecie zaskoczeni, za chwilę usłyszycie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
2: Dlaczego?
1: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
2: A tort?
1: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Murzynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 24 lipca. Wiadomości.
3: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiS-ie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiS-u, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
4: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
3: Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21:00 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodnie Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
3: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
3: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku-Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
7: Urszula Miszczak, zapraszam. Łódź obchodzi 603 urodziny. Przygotowano około 150 wydarzeń. Od dziś do niedzieli czekają koncerty, pikniki, wycieczki, rodzinne atrakcje, wydarzenia plenerowe i sportowe aktywności w całym mieście. Urodziny 73. Obchodzi też ogród zoologiczny w Opolu. Z tej okazji dziś nocne zwiedzanie, specjalna iluminacja, spotkania ze zwierzętami, animacje dla dzieci oraz wielki urodzinowy tort. Wielka scena z ekranem stanęła na rynku we Wrocławiu. Wyświetlane będą kinowe hity w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Dziś Labirynt w reżyserii Jima Hensona, seans o 21:30. A w Szczecinie roztańczone bulwarowe. Jutro i w niedzielę Łasztownia zamieni się w wielki parkiet, sportową arenę i miejsce rodzinnych zabaw. Wśród bezpłatnych atrakcji taniec, fitness, biegi, muzyka, warsztaty, animacje dla dzieci.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Pogoda.
2: W prognozach dla Warmii, Mazur i Podlasia burze, sporo deszczu w całej Polsce, a na termometrach od 18 stopni na Kielecczyźnie do 22 na zachodzie. To Poznań i Wrocław. Dlaczego latem puchną nam stopy? Co dzieje się w organizmie? Jak temu zapobiegać? I jak szybko poczuć ulgę? O tym dzisiaj w programie Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry w piątek.

Ocałowanio. Jak na piątek przystało, zaśpiewała grupa Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Jak to dlaczego jak na piątek przystało? No bo w końcu będziemy mieli trochę czasu, żeby zadbać o tę swoją drugą kochaną połowę. Słuchajcie, no kiedy zrobiliście jej, jemu niespodziankę spontaniczną, taką bez okazji? No właśnie, no i co? I trochę łyso, prawda? No ale nie ma się co nad sobą użalać. Panowie, po kwiatuszki, panie... Paniom nic nie będę podpowiadał, same wiecie najlepiej. A potem już to widzę. Siedzicie sobie koło siebie, bliziutko, na wygodnej kanapie, patrzycie w oczy, wyznajecie sobie miłość, a potem, kto wie, może nawet jakieś małe...

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

0: Żyj kolorowo. To po pierwsze, panie Ewo, dziękujemy, to zaszczyt. A po drugie, żyj zdrowo i niech ci nogi nie puchną.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Wysokie temperatury w Polsce znowu na horyzoncie, a te właśnie spowalniają krążenie krwi. Organizm zatrzymuje więcej płynów, co również powoduje, że stopy nam puchną, ale to tylko jeden z kilku powodów. Jednym z innych jest nieodpowiednia dieta, na przykład wysokie spożycie soli. Sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie, a tym samym powstawaniu obrzęków. Wiele osób latem, w czasie wakacji, na przykład w podróży, często sięga po fast foody, po mięso grillowane, nierzadko w bardzo słonych marynatach. W upalne dni sama woda, chociaż zalecana, może nie wystarczyć. Przy obfitym poceniu organizm traci również minerały, zwłaszcza sód i potas, które można uzupełnić pijąc wodę mineralną albo jedząc produkty takie jak pomidory, morele czy arbuzy, żeby się nawodnić i uzupełnić minerały właśnie. Podstawą profilaktyki jest też regularny wysiłek fizyczny. Zmieniamy pozycję ciała co 20-30 minut. Spacerujemy, aktywujemy mięśnie nóg. Dotyczy to i pracy siedzącej, ale też podróży. Nosimy lekkie, wygodne ubrania, wygodne buty, unikamy przegrzewania stóp na rozgrzanym asfalcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: są okazje.
1: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ekozłom Wałbrzych skupi każdą ilość złomu stalowego i metali kolorowych. Oferujemy najwyższe ceny, płatność gotówką, szybką obsługę, a także odbiór do 100 km od Wałbrzycha. Podstawiamy również kontenery. Ekozłom to również najtańsze rozbiórki obiektów. Czynne od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Telefon 601 617 508, 74 842 40 56.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej.

0: Przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
3: Wszędzie może padać deszcz, a na wschodzie możliwe też burze. Do tego niezbyt wysokie jak na Lipiec temperatury, ale to akurat pomaga w koncentracji za kółkiem. Na autostradzie A1 na Pomorzu wciąż możliwe utrudnienia w stronę Gdańska po zdarzeniu 5 osobówek w wypadku między węzłami Kopytkowo i Pelplin. Ranna została jedna osoba.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Radio Złote Przeboje, 91,8 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody, Świdnica, ulica Towarowa 12, www.eko-wody.pl.

No pewnie, że to Limal w Radiu Złote Przeboje, ale to nie tylko Limal w Radiu Złote Przeboje, bo te żeńskie partie wokalne w tej piosence wykonuje Beth Anderson. I teraz ciekawostka, nie zobaczycie jej w teledysku. W teledysku pokazano zupełnie inną postać. Dla wielu słuchaczy stała się więc tajemniczym głosem z tła, który dodaje utworowi magii, no ale można być zaskoczonym, że to nie ją widać w klipie. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam właśnie wspomnień z dzieciństwa. Kasia Kowalska w piątkowym Radiu Złote Przeboje.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the boxes is a Mr. Rowe.
1: No, Shaggy twierdzi, że bombastik, ale to, co powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje, takie bombastik znowu nie jest, dlatego że w przyszłym tygodniu diesel będzie kosztował ponad 8 zł. Przynajmniej o takich prognozach powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Eko Wody Świdnica, ulica Towarowa 12. www.ekomyślnikwody.pl.
1: Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 24 lipca. Zapraszam na wiadomości.
1: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje. Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
2: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
1: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
3: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
1: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Pogoda.
0: Najcieplej na zachodzie. W Poznaniu i we Wrocławiu dzisiaj 22 stopnie, chłodniej na wschodzie. Na Kielecczyźnie nie więcej niż 18 stopni. W okolicach Warmii, Mazur i Podlasia mogą pojawić się burze, a deszcz wszędzie.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Za miesiąc, dokładnie co do dnia, spotykamy się na koncercie O&D w Warszawie. No to co, że nie macie biletów? Spokojnie, ja mam. Za chwilę powiem wam, jak je wygrać. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

prawie nieużywane Porsche 911 Chrisa Ree poszło na aukcji za około 490 tysięcy złotych. Przejechane ma niecałe 2000 kilometrów. No to grzech nie brać, prawda, jak się ma pół bańki. Ciekawe, czy można zrobić do niego instalację gazową. Johnny Hates Jazz w piątkowym Radiu Złote Przeboje, bo gram wam na to jak na lato, a jeśli chcecie bilety na AMD, to zostańcie ze mną, za chwilę powiem wam, jak je wygrać.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

muzyczny roller coaster z Ronanem Keatingiem w radiu Złote Przeboje, w którym rozdawałem już bilety na sierpniowy koncert OMD w Warszawie i jeszcze będę je rozdawał. Od poniedziałku kolejna pula wspaniałych podwójnych zaproszeń na ich koncert w progresji. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? No więc najpierw trzeba zdobyć wiedzę, na czym rzecz będzie polegała. Zaglądajcie na złoteprzeboje.pl, przyswajajcie dane. Nie ma tam nic skomplikowanego. A w poniedziałek zgłaszacie się do mnie po bilety na OMD i jest pięknie, no. Umowa stoi.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
6: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i zdarzyło.

0: Ekspert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ekozłom Wałbrzych skupi każdą ilość złomu stalowego i metali kolorowych. Oferujemy najwyższe ceny, płatność gotówką, szybką obsługę, a także odbiór do 100 km od Wałbrzycha. Podstawiamy również kontenery. Ekozłom to również najtańsze rozbiórki obiektów. Czynne od poniedziałku do soboty od 8 do 18. Telefon 601 617 508 74 842 4056.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Utrudnienia na dwójce w Łódzkiem po zderzeniu trzech aut. Między węzłami Łowicz i Skierniewice nieprzejezdny jest prawy pas w stronę Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Także w stronę stolicy zablokowany jeden pas na ekspresowej S7 między Olsztynkiem a Nidzicą w Warmińsko-Mazurskiem. W Witramowie osobówka wjechała w bariery.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
12: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Szanowne panie i drodzy panowie, Alphaville, Forever Young, i to jest ten moment, na który czekaliśmy i czekaliśmy raz jeszcze, żeby na dobre zacząć kolejny lipcowy weekend, już taki jeden z ostatnich, no ale będziemy się nim cieszyć razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Witam.
1: Zgadza się i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dzisiaj wieczorem czuli jak w tej piosence, czyli Forever Young.
0: No pewnie. Słuchaj, zadbasz o to na
1: pewno.
0: Czym, jakimi środkami, jakimi sposobami?
1: Przede wszystkim będzie mnóstwo świetnej muzyki, no bo w końcu początek weekendu, początek, jak mawiał stary wieszczy, więc będziemy się bawić. No i też dowiecie się dzisiaj po godzinie 18, jaki wpływ na muzykę Queen miał Michael Jackson, bo to wcale nie jest oczywista sprawa.

0: Prawdziwy rockowy klasyk od grupy Yes, Owner of a Lonely Heart w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dalej z pogodą na weekend. Też zajrzymy do sportu, a potem świetna muzyka podczas tego wieczoru. Między innymi będzie przy czym poruszać nóżką, bo mam dla Was Isher czy też Donna Summer.
1: Reklama. Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodgórzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak-Sójka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France Kobiet. Nasza kolarka wygrała ten wyścig 2 lata temu. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie.
13: Sponsorem programu jest właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze w centrum, a także na wschodzie kraju. Natomiast jutro w sobotę w miarę pogodnie i nie powinno padać. Będzie też zdecydowanie cieplej. Na zachodzie nawet 27 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów Ekowody Świdnica, ulica Towarowa 12, www.ekomyślnikwody.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: 27 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18 i piątek, a więc czas z godnością większą bądź mniejszą powitać weekend, też w bardzo dobrym towarzystwie. Dlatego obiecuję, że za chwilę m.in. Donna Summer, Kraftwerk, a także Cher, Mariusz Telmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje.
7: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

Donna Summer, a więc królowa disco w radiu Złote Przeboje, no ale nie może być inaczej. Może co najwyżej pogoda odbiega od wizji lata, ale wakacyjnie musi być zdecydowanie w radiu Złote Przeboje. No a czy wiecie, że swoją cegiełkę, małą cegiełkę do sukcesu grupy Queen wniósł Michael Jackson? To on usłyszał ten kawałek. Another one bites the dust. A więc Another One Bites the Dust, no i przybiegł do nich i powiedział, że koniecznie muszą wydać go jako singiel. Muzycy z wyjątkiem Mercurego kręcili nosem, ale dobrze, że go posłuchali, bo piosenka stała się absolutnym hitem. Zresztą grzechem by było nie posłuchać samego Michaela Jacksona, który sam tworzył nie jeden świetny kawałek, a oto przykład. Posłuchajcie, Black or White.

Tak sobie można umilić stanie w korkach. Nie muszą być wcale takie złe, nie trzeba się wcale denerwować, a można nawet otworzyć okno, jak nie pada, to ostatnio też luksus, no i pochwalić się, czego słuchacie. Tylko też nie przesadzajcie z tą głośnością, no bo też na tej drodze trzeba się trochę skupić. No a za chwilę w Radiu Złote Przeboje zagramy Lady Punk i Madonnę, która ostatnio jest dosłownie wszędzie, więc tym bardziej zapraszamy na jakiś koncert do Polski.

0: okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Michał Pieszkała, tłoczno na drogach i są utrudnienia na Mazowszu na ekspresowej siódemce między Warszawą a Radomiem w okolicy 434 km zderzenie czterech samochodów. Może być przyblokowany pas w stronę Krakowa. W województwie opolskim 5 samochodów zderzyło się na czwórce między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu może być zablokowany pas w stronę Katowic. W prognozie na najbliższe godziny przelotne deszcze, miejscami na wschodzie burze.
3: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.

0: Jak ktoś mnie pyta o początek XXI wieku, to między innymi w głowie pojawiał mi się właśnie ten kawałek od grupy No Angels w radiu Złote Przeboje. A już teraz o tym, jak słuchało się, a w zasadzie zdobywało się płyty, by tej muzyki posłuchać, opowie wam dziennikarz Robert Janowski.
1: Wtedy oczywiście były czasy, że się płyty przywoziło z Londynu, jak ktoś miał ciotkę albo w ogóle ze świata, jak ktoś miał paczki żywnościowe i tam na dole była płyta. Czasem były Beatlesi, czasem Aerosmith, czasem coś innego i się raz trafił też i się trafiły raz policjanci. To były czasy, gdzie się zdobywało po prostu wszystko, słuchało się inaczej muzyki, bo trzeba było dobrze nastroić Radio Luksemburg albo właśnie z tych przywożonych płyt się miało do czynienia z tą wielką, wielką muzyką.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na piękną baladę. Znaczy, tak wielu uważa, że to piękna, romantyczna piosenka. Nawet też są osoby, które wybierają go jako pierwszy taniec na weselu. No ale gorzej, jak człowiek się wsłucha w tekst, jego znaczenie, bo tam akurat dużo mroczniejsza i bardziej toksyczna historia. Więc The Police, Every Breath You Take.

0: I słuchający takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 19. Za chwilę sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie też sport, no bo od piłki odpocząć się nie da. Jak skończył się mundial, to wraca polska ekstraklasa, więc jak mawiał klasyk, piłka nożna, spać nie można.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz gotowego mieszkania? Odkryj inwestycje Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie. Zamieszkaj w otoczeniu gór i sąsiedztwie kąpieliska w Bielawie. Niskie koszty utrzymania, windy oraz parking podziemny. A gotowe mieszkania już od 38 metrów kwadratowych. Uwaga! Przekazywanie kluczy już rozpoczęte. Nie zwlekaj! Biuro sprzedaży na terenie inwestycji Rezydencje Lawendowa w Dzierżoniowie czynne jest od poniedziałku do soboty. Zapraszamy! Rezydencjelawendowa.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
11: Reklama. 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki. Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią. A w niedzielę pierwszy od kilku lat mecz Wisły Kraków w ekstraklasie. Rywalem będzie GKS Katowice. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez.
12: Pogoda.
14: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to będzie całkiem przyjemnie, ponieważ w sobotę nie powinno padać, no i też zrobi się cieplej. Nad morzem około 24 stopni, 25 w centrum, a na zachodzie kraju 27.
15: Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie, zwłaszcza ze złotymi przebojami w ten piątkowy wieczór i na pewno nie zabraknie tej świetnej muzyki. Już za chwilę, godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk, jestem ponownie i mam dla was, oj, między innymi Billego Joela. Zagram też budkę Suflera, a wcześniej Beach Boys, a także piękny kawałek Words.
16: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Oj, zdecydowanie są takie kawałki, które raz usłyszysz, już pamiętasz całe życie. I w tym przypadku też można tak powiedzieć, Two Times w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, 1000 złotych na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Tyle mamy dla Was w radiu Złote Przeboje. Już w najbliższy poniedziałek możecie zgłosić się na radiozłoteprzeboje.pl. Tam są wszelkie szczegóły naszej zabawy, a w tym tygodniu wygrała Kasia z Wrocławia.
1: Wygrywasz, Kasia, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: Zatem czekamy, zgłaszajcie się, zaglądajcie na stronę Radia Złote Przeboje i bądźcie czujni w najbliższy poniedziałek podczas poranka Radia Złote Przeboje. A teraz Uptown Girl, Billy Joel.

16 lat temu ten numer zajął pierwsze miejsce w konkursie Eurowizji, a więc Lena i Satellite w radiu Złote Przeboje. No, a wy z kolei pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, no to możecie słuchać radia Złote Przeboje również poprzez apkę na waszych smartfonach. Jeśli się okaże, że akurat zgubicie zasięg, to w ten sposób można się poratować. No, a za parę chwil dowiemy się, czy zespół Depeche Mode ma na swoim koncie słabą płytę, a jeśli tak, to jaką?

mistrz coverów, człowiek, który sprawiał, że cudze piosenki brzmią jak jego i robił to doskonale, więc Joe Cocker Tonight w Radiu Złote Przeboje. No a podczas dzisiejszego wieczoru nie zabraknie kawałków idealnych na początek weekendu. Na lato również, mimo że pogoda za oknem jest jaka jest, bo już za chwilę Robert Palmer, a także Sabrina.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Boy.

Human League. No i człowiek przy takich dźwiękach wie, że słucha Radia Złote Przeboje, gdzie mamy dla was najlepsze przeboje lat 80., a także 90. Natomiast, proszę państwa, wakacje to jest czas, kiedy z portfela kasa szybko dosyć znika, dlatego w Radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 złotych, a wystarczy się zgłosić do naszej zabawy Zabierz Złote na Wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, czekać też na nasz telefon, no i popisać wiedzą. Kolejna taka szansa, żeby zgarnąć kasę w najbliższy poniedziałek w poranku Radia Złote Przeboje, a szczegóły dotyczące zabawy także na naszej stronie. No a teraz dajcie głośniej, bo mam dla was Bonnie Tyler.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nie dość, że trwają wakacje, to jeszcze mamy piątkowy wieczór, więc naprawdę, no tylko pogoda mogła być trochę lepsza. Mariusz Tomaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Na początek ode mnie w tej godzinie CC Catch. Dajcie głośniej.
5: To jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

kawałek idealny na piątkowy wieczór, a więc One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, Francja, pierwszym krajem Unii Europejskiej z zakazem social mediów poniżej 15 roku życia. Wszystkie konta najmłodszych użytkowników mają zostać zamknięte 1 stycznia 2027 roku. Taką decyzję podjęły tamtejsze władze. I w sumie tak przeglądając sobie internety od czasu do czasu, to taki zakaz można by też wprowadzić dla starszych, nie tylko tych przesiadujących na wiejskiej Warszawie, ale tak ogólnie czasem można się za głowę złapać, zwłaszcza jak zbliża się weekend i późniejsze godziny. No ale dobrze, nie o tym. W Radiu Złote Przeboje czas na bardzo dobrą muzykę, w Radiu Złote Przeboje pozytywna energia na weekend i dużo, dużo dobrego grania i słuchania. Can't Take My Eyes Off You już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Nawet jeśli z całą rodziną pojechaliście nad morze, a tam pada, jest chłodno, chodzi się w swetrach, no to słuchając jednak takich kawałków można sobie poprawić nastrój, spędzając miło piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje. A będzie jeszcze miło do godziny 22, bo za chwilę między innymi Nena, będzie Modern Talking oraz też odrobina Italo Disco. Zagram dla Was Savage, no i pamiętajcie, że Radio Złote Przeboje również znajdziecie mając apkę na Waszych smartfonach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

takie połączenie to my lubimy w Radiu Złote Przeboje, więc Adamski, Seal i Killer w Radiu Złote Przeboje podczas piątkowego wieczoru. A z racji tego, że zbliża się weekend, w zasadzie to on jest rozpoczęty i są wakacje, no to nie może zabraknąć Italo Disco, tak bardzo kochanego w Polsce. Italo Disco, który no, kojarzy nam się z tym, że opiera się na syntezatorach i też tych automatycznych perkusjach. Ta muzyka ma w sobie coś też takiego hipnotyzującego, w szczególności, kiedy brał się za nią i bierze się za nią ten pan. A więc Savas i Only You, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór w Radiu Złote Przeboje i słyszymy się jutro po godzinie 13. Miłego, buonanotte!

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Szukasz gotowego mieszkania? Odkryj inwestycje Rezydencje Lawendowa w uroczym Dzierżoniowie. Zamieszkaj w otoczeniu gór i sąsiedztwie kąpieliska w Bielawie. Niskie koszty utrzymania, windy oraz parking podziemny. A gotowe mieszkania już od 38 metrów kwadratowych. Uwaga! Przekazywanie kluczy już rozpoczęte. Nie zwlekaj! Biuro sprzedaży na terenie inwestycji Rezydencje Lawendowa w Dzierżoniowie czynne jest od poniedziałku do soboty. Zapraszamy! Rezydencje lawendowa.pl

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać poddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie